Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Санкта jest to taki przykmietnik, który mówi o świętych rzeczach. Co to takie święte rzeczy? To jest dzieła, które możemy wskazać, my zdejmujemy jako posłuszni woli Bożej. Tej woli Bożej, w której Gospodź chciałby, żebyśmy z pomocą Ducha Świętego mogli stać świadkami tej miłości, która pozwoliła się rozpiąć sobie na Chrystii. I to świadczenie tej miłości przede wszystkim wyraża się w tym, że my zdejmujemy i my gotowi, i my zdibni do tego, żeby czynić te święte rzeczy. Jakie to święte rzeczy? Przede wszystkim nasze odnoszenia do bliźniego, nasze służenia drugom, nasze bezkorzystne działania, żeby pomagać drugim ludziom zrozumieć tę wielką miłość Boga, która wyraża się także w trudnych sytuacjach naszego życia, takim jakim jest stradanie na przykład. Pomagać ludziom także nie sumniewać się wiecznemu życiu. Pomagać ludziom jakoś zwracać się do tegoż jedynego naszego utiszyciela, który każdego dnia chce nam pomagać, sprawiać się z naszą słabkością, z naszymi ograniczeniami. Tak, że święte jest świętym, to jest to święte dla tych, kto święty. Проговорює священник в більшості східних літургій під час піднесення святих дарів перед причастям. Те, що святе для тих, хто святий. І тут то є таке важливе річ, котра загадує нам, що ми були готові прийняти святе святих, будучи самі в стані святості. Освячені Божою благодаттю, oświadczenie w taństwie pokajania, oświadczenie w taństwie także Eucharystii i oświadczenie także w modlitwie. I my w tym moment, kiedy nas tylko my odkryjemy na tę świętość, możemy to, co mówi się w prawosławnej cerkwi w czasie podniesienia świętych taństw, że święte dla świętych. Вірні споживають тіло Христове і кров Христову, щоб зростати в сопричасті, коїнонія Святого Духа і передавати його світові. Та коїнонія, сопричастя, це таке з'єднання з цим світом, котре взірець маємо вже в прославній церкві в небі, która jest dla nas takim pewnym przykładem, takąż nadzieją, że się świętuje, że jest, znajduje się w tej doskonałej koinonii, którym elementem zjednującym ich wszystkich jest ta sama miłość. Ta sama miłość, która pokazał nam Jezus Chrystus na Chrystii. I my mamy w tej koinonii predawać tę jedność, i te zjednania, te odkrycia na drugą osobę całemu światowi. Taki najprostszy sposób w naszych odnoszeniach z naszymi bliźnimi, ze wszystkimi ludźmi. Na miarę naszych możliwości. Mamy swoje słabkości, mamy swoje tarmazy, mamy swoje psychiki, mamy swoje przeżywania, mają przede wszystkim swoje idolatrię, bo którym pokłaniają się naszemu idolu, jakim jest ja jeden, ale mają także Jezusa Chrystusa, który chce przez świętą błogodać, czy chce przez swoje ciało pomagać nam stawać się koinonią, jednością Świętego Ducha. W pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie w Jerozolimie uczni postojno przebywali w apostolskiej nauce, ta wspólności na łamaniu chleba i modlitwach. Jest to fragment z Dziejów Apostolów, druga głowa, srok drugi stich. Postojno przebywali w apostolskiej